0: one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
3: Reči, uverenja, vrednosti.
2: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
3: I može da prestane sa nama.
2: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
3: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
4: Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
5: Mesto broj 7.
6: Ranfla nueva 2026. La que llegó, llegó y la que no se fue. Que te quiero, quién sabe, que te extrañe tal vez. Así nomás y discúlpeme usted, pero pasteleado no me como el pastel. Se agüitó conmigo y regresó con su ex. Todas vuelven pa' mientras haya con qué. Casi no la ubico, la conozco al revés.